Músicos trochę na label Pale Music International, którego Steve Morell znany człowiek. Dwa Eric D. Clark and the Scandals, of the Scandals jest Steve Morell. Dwa parczety czuchmy na tiach, to jest techni, na tiach brałowe. Why Did You Do It, tytuła pustlenu tu. Selekcję transiłu zapoczyła jeszcze Jastel Małku.